0: Wszystko ci nie wyjdzie. Wszystko ci nie wyjdzie.
1: WCBH KC Sarah Hope 104.3 The Party. Today's hottest music.